0: Dzień dobry, witajcie w kolejnym śniadaniu po polsku w Szmu FM. Przy mikrofonie Lidia Konar. Witam Was serdecznie już w drugą sobotę lipca. 11 lipca jest 192, a w latach przestępnych 193 dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 173 dni. W tym wydaniu śniadania usłyszycie m.in. bardzo ciekawe nawiązanie do kolejnej rocznicy bitwy pod Grunwaldem. W przyszłą środę minie już 616. rocznica tej wielkiej bitwy. I z tej okazji dziś na naszej antenie usłyszycie panią Annę Łuszczak, historyk, archiwistkę z Warszawy, absolwentkę KUL-u, która tajnikami historii zajmuje się już od ponad 20 lat. Pani Anna specjalnie dla Śniadania po polsku w Szmu FM przygotowała wspaniały materiał historyczny dotyczący nie tylko samej bitwy, ale i historii stosunków polsko-krzyżackich. Naprawdę warto tego posłuchać. Tradycyjnie dziś nie zabraknie dobrej polskiej muzyki i mini koncertu życzeń, także zostańcie z naszym programem aż do godziny 10. Zapraszam.
1: W sobotni poranek budzimy Was polską muzyką w Radio Szmu FM.
2: Masz kilka prostych słów. Opowiedz mi o sobie.

gdy w 1226 roku Konrad Mazowiecki sprowadził z Węgier zakon szpitala Najświętszej Maryi Panny Domu Niemieckiego i wydzierżawił im własne ziemię chełmińską i michałowską, aby zapewnić obronę posiadłości piastowskich przed pogańskimi Prusami oraz prowadzić dalszą akcję chrystianizacji tego narodu, nie spodziewał się, jakie będą tego konsekwencje po latach. Ziemie otrzymane od księcia Konrada w Lenną, czyli dzierżawę, krzyżacy zagarnęli posługując się tak zwaną złotą bullą sygnowaną przez cesarza Fryderyka II, w której to cesarz potwierdzał własność wszystkich zdobytych przez krzyżaków ziem. Podbijając kolejne ziemie, Pomorze, Prusów Wschodnich oraz niektóre ziemie Polski i Litwy, tworzyli zalążki własnego państwa. Rozbudowywali sieć własnych zamków. Prężnie działająca dyplomacja zdobyła poparcie dla ich działań na dworach monarszych zachodniej Europy. Papież nadał ich podbojom rangę krucjat. Rycerstwo, które chciało zasłużyć się walką w obronie chrześcijaństwa, już nie musiało udawać się w długą, niebezpieczną i kosztowną podróż do Ziemi Świętej. Wystarczyła podróż nad południowo-wschodni Bałtyk, gdzie zakon organizował rejzy przeciwko pogańskim Prusom i Żmudzinom. Rację bytu zakonu krzyżackiego na zajętych przez nich ziemiach kompletnie podważył w 1387 roku fakt przyjęcia chrześcijaństwa przez Litwę z rąk Polski. Bez pogańskiego celu zakon stracił swoją pozycję chrystianizatora Europy. By utrzymać poparcie, cała krzyżacka machina dyplomatyczna zaczęła pracę, by zdyskredytować w oczach Zachodu Jadwigę Andegaweńską, koronowaną na króla Polski oraz jej męża, wielkiego księcia Litwy i króla Polski Władysława Jagiełłę. Oba państwa, połączone unią personalną, stanowiły realne zagrożenie dla zakonu. Stąd nie mając pokrycia w faktach oskarżenia o złe prowadzenie się młodej królowej oraz zarzucenie Jagiełłę, że przyjął chrzest na pokaz. Umyślnie pomijali fakt, że młodzi małżonkowie z całą gorliwością i stanowczością przystąpili do dzieła pozyskania Litwy dla zachodniego chrześcijaństwa. Podczas królewskich objazdów na Litwie burzono pogańskie świątynie, a ich miejsce zajmowały katolickie kościoły. Gaszono święte ognie i wycinano święte gaje, zaś miejscowa szlachta, tzw. bojarzy litewscy, chętnie przyjmowali chrzest, a wraz z nim królewskie przywileje. Papież w końcu docenił wysiłki polskich monarchów i utworzył diecezję wileńską z jej pierwszym biskupem Andrzejem Jastrzębcem na czele. Nowa diecezja została podporządkowana metropolii gnieźnieńskiej, a sam król Władysław otrzymał od papieża miano Princeps Christianissimus, czyli władca najbardziej chrześcijański. To wszystko było tylko solą w oku zakonowi, który nie zaprzestał najazdów na ziemię litewskie. Widząc, że Królestwo Polskie jest nieprzygotowane na bezpośrednią konfrontację z silnym, uzbrojonym i ufortyfikowanym państwem krzyżackim, Jadwiga Andegaweńska dbała o dobre kontakty dyplomatyczne z zakonem oraz studziła zapędy Polaków do otwartej walki. Legenda głosi, że królowa Jadwiga zapowiedziała wielkiemu mistrzowi krzyżackiemu pokojową koegzystencję pomiędzy naszymi państwami, tylko dopóki ona żyje. Tymczasem sama nie ustawała w wysiłkach, by przybliżyć Litwinom religię chrześcijańską, fundując wraz z mężem kościoły, klasztory oraz uposażając już istniejące w potrzebne sprzęty, księgi i szaty. Dopiero 11 lat po jej śmierci Polska i Litwa były gotowe do ostatecznej wojny z krzyżakami. Choć nie był to tylko czas spokoju, a konflikt interesów pomiędzy krzyżakami a Polską i Litwą ciągle narastał do pamiętnego finału na polach pomiędzy Stębarkiem, Łodwigowem i Grunwaldem. Do bitwy, choć początkowo nieplanowanej, ostatecznie doszło 15 lipca 1410 roku. Pod względem liczby uczestników została ogłoszona jedną z największych bitew średniowiecznej Europy. Krzyżacy rekrutowali popleczników głównie wśród rycerstwa z Czech i Rzeszy Niemieckiej i ostatecznie zgromadzili około 51 chorągwi rycerskich. Za to pod dowództwem króla Władysława znalazło się 50 chorągwi polskich i 40 chorągwi litewskich –
które przyprowadził wielki książę Witold. Obie armie połączyły się pod Czerwińskiem nad Wisłą, gdy polskie chorągwie przeprawiły się po długim na ponad 500 metrów moście pontonowym. Sama przeprawa przez Wisłę zajęła wojsku 3 dni. Dowództwo krzyżackie było tym bardzo zaskoczone, bo nie spodziewało się tak szybkiego przemarszu wrogiej armii, a już na pewno nie tak szybkiego przekroczenia największej polskiej rzeki, i to w miejscu, gdzie nie było stacjonarnego mostu. 2 lipca król Władysław poprowadził swoje wojska na północ, w stronę zamku w Malborku. Jednak zmienił plany 10 lipca pod Kurzętnikiem, gdy zorientował się, że po drugiej stronie brodu na rzece Drwęcy stoją obozem wojska zakonu. Wycofał się przez Wysokie do Dąbrówna, które zdobyto i splądrowano. Następnie, omijając jezioro Dąbrowa Wielka, skierował wojska ponownie na północ. 14 lipca rozbił obóz w okolicy Ulnowa i zarządził odpoczynek. Tymczasem krzyżackie wojska, maszerując od północy, były jeszcze daleko pod Lubawą, a do Grunwaldu dotarły strudzone dopiero 15 lipca, w święto rozesłania apostołów. Bitwa rozpoczęła się ponoć około 9 rano, gdy Jagiełło wysłuchał już drugiej tego dnia mszy świętej. Sprowokował ją wielki mistrz Ulryk von Jungingen, który wysłał emisariuszy do króla Władysława z 2 nagimi mieczami, co opisał w swoim dziele kronikarz Jan Długosz, którego ojciec był uczestnikiem tej bitwy. Podarek, zdaniem krzyżaków, został przekazany po to, by dodać naszemu królowi odwagi i sprawić, by nie ociągał się przed konfrontacją oraz przestał ukrywać swoje wojska w lasach. Król miał nie okazać spodziewanej urazy, ale za to przyjąć miecze jako zwiastun przyszłego zwycięstwa. Długosz pisał, że niedługo potem

i rozpoczęła się długa walka, która skończyła się tuż przed zachodem słońca. Przewagę w polu bitwy wykazywały głównie wojska dowodzone przez Jagiełłę, który zgodnie ze wschodnią tradycją nie brał bezpośrednio udziału w walce. Krzyżacy użyli za to w walce artylerii, która jak na tamte czasy była jeszcze mało skuteczna, choć zapewne robiła wrażenie. W środkowej fazie bitwy doszło niemal do zdobycia polskiej chorągwi, co krzyżacy przyjęli z tak wielkim entuzjazmem, że zaczęli śpiewać pieśni „Chrystus zmartwychwstał”. Jednak był to krótki triumf. Chorągiew odbito, a wojska zakonu zostały oskrzydlone i rozpoczęło się ich wybijanie. Na koniec zdobyto obóz krzyżacki z taborem oraz ścigano uciekinierów z wojsk zakonu. Bitwa ta była nazywana pogromem zakonu, gdyż zginęli w niej wszyscy najważniejsi dostojnicy. Wielki mistrz Ulryk von Jungingen, marszałek zakonu, wszyscy konturowie, w sumie 203 z 250 braci zakonnych, którzy stawili się do walki. Wszystkich poległych po stronie krzyżackiej było około 8 z 15 tysięcy wojska przeprowadzonego pod Grunwald. Z tego liczni znaleźli śmierć w pobliskich bagnach i mokradłach. Według Długosza po stronie polskiej zginęło zaledwie 12 znaczących rycerzy. Nie wiadomo nic o liczbie pozostałych zabitych. Zapewne straty po stronie lekko zbrojnych Litwinów mogły być znaczne. Król Władysław nakazał odszukanie na polu bitwy ciała wielkiego mistrza i odesłał je do Malborka. Pomimo tak druzgocącej klęski, jaką ponieśli krzyżacy, Jagiełło nie wykorzystał zwycięstwa należycie. Nie zniszczył zakonu, nie zdobył ich stolicy, jak pierwotnie zamierzał. Wojska litewskie księcia Witolda rozpoczęły odwrót z powodu zagrożenia w Inflantach. Król Władysław odstąpił od oblegania Malborka, obawiając się agresji na królestwo od południa ze strony sprzymierzeńca krzyżaków króla węgierskiego Zygmunta Luksemburczyka. Zdobyte pod Grunwaldem krzyżackie chorągwie 16 miesięcy po bitwie zawisły na ścianach nawy głównej katedry wawelskiej. Zwycięstwo w tej bitwie przypisuje się wstawiennictwu świętego Stanisława, któremu hołd oddał król Jagiełło, powracając uroczyście do Krakowa. Bitwa obrosła przez wieki legendą, do jej pamięci odwoływały się pokolenia Polaków. Obecnie co roku można udać się na pola Grunwaldu na inscenizację bitwy, w której biorą udział rekonstruktorzy historyczni z kraju i z zagranicy.

0: Słuchacie polskiego show w Szmu FM. Prawdziwe życie, prawdziwi ludzie, prawdziwe radio, Szmu FM.
1: Dziś swoje 50. urodziny obchodzi Wojciech Cugowski. Myślę, że tego pana nie trzeba nikomu przedstawiać, a już szczególnie lubelakom, ale warto nawiązać do jego biografii. Wojciech Cugowski to polski muzyk, gitarzysta i wokalista grup Bracia oraz Cugowscy. I oczywiście jest to syn Krzysztofa Cugowskiego. W latach 1991-95 był wokalistą grupy Tipsy Train, śpiewał również w zespole Alligators w latach 1995-99. W roku 1997 zagrał pierwszy akustyczny koncert ze swoim bratem Piotrem. Były to początki założonego przez nich zespołu Bracia, którego działalność datuje się od roku 2001. W roku 2003 pismo Gitara i Bas przyznało mu nagrodę w kategorii Nadzieja Roku. Otrzymał ją jako Wojtek Cugowski z zespołem. 9 czerwca 2007 roku wraz ze swoim zespołem Bracia wygrał festiwal organizowany w Sopocie Top Trendy oraz zajął drugie miejsce w opolskim konkursie Premier. Jako muzyk sesyjny występował i nagrywał z licznymi artystami sceny lubelskiej, m.in. z Jolką Sip, Markiem Dyjakiem oraz Lubelską Federacją Bardów. Już teraz przed nami Jan Bo i Wojciech Cugowski w piosence I nie licz na to. Utwór w wersji koncertowej oczywiście zaśpiewa sam Wojciech.

0: This is Szmu FM. Właśnie słuchacie Szmu FM.
1: Polska Słoneczna Szkoła w Aberdeen szuka nauczycieli, którzy dołączyliby od nowego roku do zespołu Polskiej Słonecznej Szkoły w Aberdeen. Jeżeli masz pasję do nauczania, chcesz stać się częścią społeczności Polskiej Słonecznej Szkoły, skontaktuj się ze wspomnianą szkołą pod adresem e-mailowym reception@polishsunnyschool.co.uk lub dmzyglot@polishsunnyschool.co.uk. Po więcej informacji odsyłam Was pod adres www.polishsunnyschool.co.uk. Historyczny Dom Weteranów Polskich w Ilford Park jest zagrożony likwidacją. Na stronie Śniadania po Polsku na Facebooku znajdziecie petycję, którą można podpisać w tej sprawie. Ja tylko dodam jeszcze, że ów Dom Polski powstał po II wojnie światowej, aby zapewnić opiekę polskim żołnierzom, którzy walczyli pod brytyjskim dowództwem i nie mogli bezpiecznie wrócić do ojczyzny zniewolonej przez Sowietów. 13 września bieżącego roku w Aberdeen wystąpi nie tylko sam Kazik, ale cały zespół Kult. Koncert odbędzie się w ramach 9. edycji Polish Scottish Mini Festivalu organizowanego przez Polish Association Aberdeen. Koncert odbędzie się o godzinie 18, 13 września w The Lemon Tree. Bilety można zakupić na stronie aberdeenperformingarts.com.
2: Masz problem z piciem? Anonimowi alkoholicy mogą Ci pomóc. Zadzwoń pod numer 0203 916 0097. Od poniedziałku do piątku od 19 do 21 oraz w soboty i niedzielę od 17 do 21 lub odwiedź naszą stronę www.aalondyn.org.
3: Brać.
4: Nie brać.
3: Żyć.
4: Czy umierać?
3: Mogę wybierać.
4: Tylko sam nie potrafię.
3: Sama nie będę, jak do N.A. trafię.
5: www.anonimowinarkomani.org.
4: Z nami nie jesteś sam, ale sam wybierasz, jaką drogą pójść.

0: Sobotni poranek budzimy Was polską muzyką. Polska muzyka na śniadanie w Radio Szmur FM.
1: Słuchajcie, śniadanie po polsku w Szmur FM i czas na nasz mini koncert życzeń. Już za chwilę usłyszymy Kosieloczkę zespołu Chrdza. Takie oryginalne życzenie złożyła u nas nasza słuchaczka Maria. Kosieloczka pochodzi z albumu Nieskroteny, który wyszedł w roku 2018. Warto wspomnieć, że wokalistka zespołu Suzana Jara dwukrotnie gościła w Aberdeen wraz z Hanką Wójciak.

Nasz słuchacz Andrzej chciałby dziś usłyszeć na naszej antenie Wodospad Patryka Kumura. No, ta piosenka leci sobie 5 lat, pochodzi z albumu 2 na 2. Utwór promował ów album i 2 na 2 zyskał sobie status złotej płyty. Piosenka Wodospad podczas trasy koncertowej promującej 2 na 2 podobno stała się swoistego rodzaju hymnem

Moi drodzy, to już wszystko w tym wydaniu naszego Śniadania po polsku. Była z Wami Lidia Konar. W tym miejscu bardzo serdecznie dziękuję Pani Ani Łuszczak z Warszawy za przygotowanie wspaniałego materiału historycznego na temat Krzyżaków i bitwy pod Grunwaldem. I bardzo serdecznie pozdrawiam z tego miejsca. A Wam, drodzy słuchacze, dziękuję za zamówienia muzyczne. Przypominam, że co tydzień w naszym śniadaniu możecie usłyszeć swoje ulubione przeboje muzyczne. Możecie złożyć życzenia. Możliwości jest wiele. Wystarczy napisać na Messengera Śniadanie po polsku w Szmu FM. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze.